Jeżeli też to już nadejdzie, że na wózku do kołdy, bo już tak jak ja wyszło,